95.5 Turkana Lodwa Kanamkemer Kawalase Napetet Kalokol na Kwamekwi. Hapa ndipo